wielki kładą uczucia, je dumani ruce. Naj lampadu rozule, nanta umogampa. Dolce